0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Cześć, tu zespół Top One. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia Konin FM.

0: to turyści w większości są poszkodowani w powodzi w Nepalu. Właściciel Facebooka płaci karę za uzależnianie od internetu młodych ludzi. Ciastka z plastikowych odpadów pięknie wyglądają, ale nie wiadomo jeszcze, jak smakują. Testy dopiero przed naukowcami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Wierzchoła. Nie ma informacji, aby Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do ponad 150, a kilkaset uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, które

0: koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej sprawy, uważa medioznawca Miłosz Babecki.
1: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych 2 aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: No ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób komentuje starania Ukrainy o zwiększenie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża.
2: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
0: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego Ukraina, która potrzebuje nowych szlaków, prowadzi z polskim rządem rozmowy. Decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
3: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce, te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych 2 piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
0: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów, takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy będą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś będzie dużo słońca, więcej chmur tylko na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu, a teraz jeszcze możliwe mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na południu.

0: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Konin FM 104.1.

for that great adventure. So many nights I woke

0: Konin FM. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Sponsorzy lokalni. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
5: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu. Mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
6: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
5: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej Ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
3: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia

0: się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
1: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
0: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do 2 mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przyjazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i 2 zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Ostatni weekend wakacji, który jest przed nami, no on niestety będzie brzydki, ale jeszcze nacieszmy się przepiękną końcówką tego ostatniego tygodnia. Bez troski, bo i dziś, i jutro będzie bardzo ładnie. Jutro będzie wręcz prawie, że gorąco. Jutro w Koninie spodziewajmy się nawet 27 stopni. Dzisiaj w naszym mieście maksymalnie 24 kreski. W tym momencie w Wielkopolsce mamy 12, w niektórych miejscach 13 stopni. W województwie wiatr dmucha z prędkością 8 km na godzinę, w porywach 16 i ciśnienie 1023 hektopaskale. Barometry będą pokazywać właśnie taki odczyt jeszcze przez kilka najbliższych godzin.
4: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Dzień dobry, w czwartek po 7 o charytatywnym seansie w jednym z konińskich kin. Później zachęcę Państwa do tego, by sięgnąć po mapę kazimierskich Szewczyków.

0: 104.1.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: 6 września Konińskie Kino Oskard włączy się w ogólnopolską akcję Twój bilet to 500 mil nadziei. Tego dnia odbędzie się seans filmu 500 mil, a cały dochód z biletów zostanie przekazany przez Best Film na cele statutowe Fundacji Słonie na Balkonie. Akcja organizowana jest przez dystrybutora filmowego we współpracy właśnie z tą fundacją, która wspiera dzieci potrzebujące pomocy psychologicznej. Zapewnia m.in. bezpłatną psychoterapię oraz wsparcie dla rodziców i opiekunów. W Polsce setki tysięcy dzieci potrzebują pomocy specjalistów, a dostęp do takiego wsparcia nadal bywa bardzo trudny. Aby włączyć się do akcji, wystarczy 6 września kupić bilet na 500 mil, przyjść do kina i obejrzeć film, który opowiada poruszającą historię rodziny, pamięci i przebaczenia. Organizatorzy przypominają również o anonimowych formach pomocy. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z telefonu Fundacji Słonie na Balkonie pod numerem 800 800 602. Dzieci i młodzież mogą przez całą dobę dzwonić też pod numer 116 111.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 20 dzień sierpnia. 27 dzień sierpnia. O, teraz lepiej. Imieniny obchodzą Monika, Cezary oraz Józef, więc wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień tira oraz Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Kilkadziesiąt ton na kołach i delikatna książeczka się połączyły. No proszę. Co wydarzyło się 27 w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1492 roku Jan I Olbracht został wybrany na króla Polski. W 1672 podczas wojny polsko-tureckiej skapitulował Kamieniec Podolski, jedna z najpotężniejszych wtedy twierdz Rzeczypospolitej. W 1813 roku Napoleon odniósł zwycięstwo w Wielkiej Bitwie pod Dreznem. Było to jedno z jego ostatnich naprawdę dużych zwycięstw militarnych. W 1928 roku w Paryżu podpisano pakt Brianda-Kelloga. Państwa, w tym Polska, zobowiązały się w nim do wyrzeczenia wojny jako narzędzia prowadzenia polityki. Brzmiało pięknie, ale historia następnych 11 lat pokazała niestety, ile takie deklaracje bywają warte. W 1944 roku trwał 27 dzień Powstania Warszawskiego. Na Starym Mieście toczyły się ciężkie walki, m.in. o katedrę Świętego Jana i gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszymowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
2: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basos-Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3. Szczególnie nerwowo było na początku, gdzie w pierwszym gemie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu, wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu, no a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki. Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśnikowskiemu.
1: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Stoban Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzyń dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OHA Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w falset i metą w Roquetesh. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na drugim etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Wyprzedza on swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalne.

0: W internecie na urzędowych stronach gminy Kazimierz Biskupi udostępniono mapę figurek szewczyków, które można znaleźć w różnych zakątkach tej miejscowości. Na trasie znajduje się 17 małych rzeźb nawiązujących do lokalnej tradycji, miejscowych osobliwości oraz konkretnych lokalizacji. Na przykład na Placu Wolności stoją szewczyk urzędnik przed urzędem gminy oraz szewczyk muzyk w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury. Przy ulicy Kościuszki, tuż obok skateparku, spotkamy szewczyka skatera, a wjeżdżających do miejscowości przy ulicy Warszawskiej z kolei wita szewczyk motocyklista, nawiązujący do ponad 20-letniej tradycji katolickiego otwarcia sezonu motocyklowego. Kolejne figurki natomiast usytuowano przy innych urokliwych i historycznych punktach Kazimierza Biskupiego. Miejscowość słynęła niegdyś z zawodu szewca. Warto zatem pobrać z sieci mapę tych figurek i wybrać się na pieszą wyprawę po Kazimierzu.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: Niedziele handlowe również.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

od 8 do 12 bez energii będą Grzymisze, Fruda oraz część Tarnowej. Od 8 do 16 prądu nie będzie w Kucharach Borowych i Wardężynie, a od 9 do 14 wyłączenia zaplanowano w Świnicach Warckich, m.in. przy Jesionowej, Polnej, Spółdzielców i Szkolnej oraz w Świnicach Wareckich Kolonii. Od 9 do 15 bez energii będą Kijowiec i Kijowskie Nowiny, a także Brudzew, m.in. przy Kopernika, Ogrodowej, Powstańców Wielkopolskich, Szkolnej i Turkowskiej.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Brimed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach. Oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Michał Pieszkała. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska Policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
6: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
4: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
7: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
4: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku,

0: krótko świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
2: Konin FM. Pogoda.
3: W weekend pogoda się zepsuje, ale no, cały ten tydzień, ostatni tydzień wakacji jest naprawdę sympatyczny. Jutro będzie prawie że gorący. Jutro spodziewajmy się w Koninie 27 kreszek na termometrach. Dzisiaj 24 stopnie w naszym mieście. A jak to wygląda w tej chwili? W tym momencie w Wielkopolsce mamy średnio 14 stopni, w niektórych rejonach województwa 15 kresek już jest w cieniu. Wiatr od 9 do 18 km na godzinę w porywach i bez zmian. Jeśli chodzi o ciśnienie, barometry pokazują w tym momencie 1023 hektopaskale w naszym regionie.
4: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Witam w czwartek. Po siódmej o coraz popularniejszych motocyklach elektrycznych. Następnie o konferencji w Turku, której tematyka na pewno zainteresuje rolników. W tej godzinie zaproszę też na Okulną w Koninie. Będzie tam sztuka na wypasie, a przed dziewiątą zapowiem nowe zajęcia w Domu Kultury w Kościelcu.
2: Konin FM.

0: Ta sytuacja powinna być przestrogą przede wszystkim dla rodziców. Zanim pozwolimy młodej osobie wsiąść za kierownicę, upewnijmy się, że posiada ona wymagane uprawnienia, a sam pojazd jest sprawny, właściwie wyposażony, dopuszczony do ruchu i posiada wymagane ubezpieczenie. Do poważnego naruszenia przepisów drogowych doszło w Turku. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka jadącego elektrycznym motocyklem. Nastolatek wcześniej nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po zatrzymaniu okazało się, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Nie miał tablic rejestracyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia OC ani nawet wymaganego badania technicznego. Podczas jazdy nastolatek poruszał się także po chodniku i przejściu dla pieszych. Dodatkowo po zmierzchu korzystał z pojazdu bez wymaganych świateł. Jak ustalili funkcjonariusze, właścicielem jednośladu był ojciec tegoż 15-latka. Za dopuszczenie do kierowania motocyklem elektrycznym osoby bez wymaganych uprawnień rodzic otrzymał mandat w wysokości 2000 zł.
1: Tonin FM. Reklama.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
1: Konin FM.
5: Konin FM.

0: Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju TUR zaprasza na konferencję Bezpieczne Jutro poświęconą bezpieczeństwu żywności i rolnictwu przyszłości. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 14 w miejscowości Krfony. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie będzie okazją do poznania rozwiązań wspierających zrównoważone uprawy oraz chów zwierząt gospodarskich. W programie zaplanowano wystąpienie ekspertów i praktyków. Pojawi się temat uboju pastwiskowego oraz dobrostanu zwierząt, przyszłości i opłacalności ekologicznej żywności, dawnych i współczesnych upraw rolnych, znaczenia gleby dla jakości żywności oraz rolniczego handlu detalicznego i certyfikacji produktów. Więcej informacji oraz szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej lokalnej grupy działania TUR.
1: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z lewskim Sofia 4-0, turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympic 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celiem 2-1. Viking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki LASK Linz oraz azerski Sabah Baku. Dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w Szwajcarii z FC Thun, a Jaga 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
3: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
2: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
4: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to to mamy szansę.
2: A Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszlemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Vassos 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7. Konin

0: sobotę w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się, proszę Państwa, wydarzenie Sztuka na Wypasie. To będzie na trawie przy swojej siedzibie organizowane. Od godziny 14 do godziny 18 przygotowano bezpłatne atrakcje artystyczne, warsztaty i strefę pyszności. Program rozpocznie Smykofonia, koncert na cztery łapy, zaplanowana na 14 oraz 16. Usłyszymy melodie z filmów i bajek, a bohaterami będą przede wszystkim psy. Od 15 do 18 potrwają warsztaty na wypasie, a w programie rodzinne konstruowanie z drewna, młotków i gwoździ, tworzenie szmacianych lalek i maskotek bez igły i nitki, budowanie przestrzennych konstrukcji z klocków oraz plastyczne warsztaty na skrzydłach motyla. O 17 rozpocznie się Odkryj rytm w sobie, warsztaty perkusyjne z wykorzystaniem różnych instrumentów. Na zakończenie o 18 zaplanowano filmy Miss Moxie i Kocia ekipa. To historia kotki, która podczas wakacji we Francji ucieka przed porywaczką i razem z ptakiem oraz buldogiem próbuje wrócić do domu. Zapraszamy rodziców z dziećmi w sobotnie popołudnie do Cekisu przy Okulnej.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Wspólny Dom Kultury w Kościelcu poszerza swoją ofertę i od września uruchamia zupełnie nowe zajęcia wokalne realizowane we współpracy ze studiem piosenki estradowej Hit z Konina. Warsztaty przeznaczone będą zarówno do osób stawiających pierwsze kroki na muzycznej drodze, jak i do tych, które pragną doskonalić dotychczasowe umiejętności. Dzieci, młodzież oraz dorośli będą pracować nad emisją głosu, nauką prawidłowego śpiewu, przełamywaniem barier, budowaniem pewności siebie oraz oswajaniem się z występami przed publicznością na scenie. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich chętnych odbędzie się 2 września o godzinie 17 w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Kościelcu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach organizatorzy prowadzą wcześniejsze zapisy, a numer telefonu można znaleźć na profilu społecznościowym gminnej instytucji. Konin FM.

0: Facebook ma zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. 1 000 000 000 złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie $17 miliardów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi medioznawca Miłosz Babecki.
2: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany. Trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu

0: porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
1: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
0: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu trzy wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
2: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
0: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
3: Konin FM. Pogoda.
4: W weekend pogoda się zepsuje. Dokładnie między piątkiem a sobotą w nocy spadnie deszcz. No i to odda nam ochłodzenie. Cały weekend będzie wtedy już taki bardziej pochmurny, mokry i niekoniecznie przyjemny, tak jak ten ostatni tydzień wakacji, bo jest naprawdę teraz przepięknie. Dzisiaj w naszym mieście 24 stopnie. Jutro w Koninie jeszcze cieplej. 27 kresek zobaczymy na termometrach. A w tej chwili w Wielkopolsce mamy średnio 16 stopni. W niektórych rejonach województwa już 17 kresek. Można zobaczyć sobie na termometrach. Wiatr wieje z prędkością od 10 w porywach do 21 km na godzinę, a ciśnienie cały czas, od samego rana bez zmian, ma wynik 1023 hektopaskali w naszym regionie.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Witam po 9:00 w ostatni czwartek wakacji. Za chwilę powiem, do których miejscowości trafią nowe mobilne kuchnie. Potem kilka słów o dożynkach powiatu konińskiego. Następnie o ciekawej konferencji, która odbędzie się w uczelnianej auli na Morzysławiu. A na koniec przypomnę o rodzinnym rajdzie, w którym będzie można wziąć udział już w sobotę.

0: wiemy, gdzie zostaną dostarczone kolejne mobilne kuchnie. Takie zestawy do gotowania podczas festynów zyskają strażacy skrępy koło Tuliszkowa, koło gospodyń w Korwinie niedaleko Słupcy, KGW Kogel-Mogel w Kazimierowie w gminie Stare Miasto, do tego gospodynie z Rychwała ze Spławia w gminie Golina, a także strażacy z Lądku i koło gospodyń wiejskich Dąbrowianki. W samym Koninie małą mobilną kuchnię warsztatową już od kilku lat posiada Bank Żywności. Dzięki temu podczas plenerowych imprez pokazywane jest publiczności, jak w praktyce z resztek jedzenia i produktów z krótkim terminem ważności przygotować pełnowartościowe dania. W całym kraju marnujemy rocznie blisko 5 milionów ton jedzenia. Około 10% tej żywności wyrzucamy na śmietniki u nas w Wielkopolsce.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
1: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.

0: 12 września Kleczew będzie gospodarzem dożynek powiatowo-gminno-parafialnych. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 polową mszą świętą na Miejskim Stadionie w Kleczewie. W tym samym miejscu odbędą się pozostałe punkty programu. Zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Wesoła Gromada z Kleczewa oraz dzielenie się chlebem. Poznamy także zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i powiatowego rolnika roku. Na scenie wystąpią lokalni artyści, w tym grupa folkowe. Publiczność usłyszy też zespoły Zbóje oraz Kasia i Piotr, jak również Dawida Janiaka. Zabawę zakończy dyskoteka. Organizatorzy przygotują oczywiście także stoiska gastronomiczne i organizacji rolniczych oraz poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z gminy Kleczew. Zapraszamy na dożynki powiatu konińskiego 12 września.
1: Konin FM. Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są jeszcze pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
2: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
1: Mecz z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplet zwycięstwa. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Wiking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi. Pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena French oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zaprasza 25 września do Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu na bezpłatną konferencję Od Programu do Praktyki – Krytyczne Myślenie w Edukacji i Rozwoju Zawodowym. Spotkanie będzie poświęcone kompetencjom potrzebnym zarówno w szkole, jak i na rynku pracy, szczególnie w czasach nadmiaru informacji, działania algorytmów i rozwoju sztucznej inteligencji. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o sposobach rozwijania kompetencji kluczowych, wykorzystywaniu krytycznego myślenia, przy planowaniu kariery, mobilności międzynarodowej, kreatywności i krytycznym myśleniu w biznesie. W programie znajdą się także, proszę Państwa, zagadnienia związane ze sztuką argumentacji, racjonalną dyskusją oraz pracą z młodym pokoleniem. Nie zabraknie praktycznych przykładów, wymiany doświadczeń i dyskusji z udziałem przedstawicieli edukacji, nauki, biznesu i instytucji publicznych. Udział jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w internecie.
1: Tunin FM. Reklama. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
1: Konin FM.

Już w sobotę całe rodziny będą mogły wziąć udział w rajdzie rowerowym na pożegnanie wakacji. Wydarzenie rozpocznie się o 15 na rynku miejskim w Rychwale. Trasa przejazdu liczy 19 km i prowadzi przez miejscowość Złotkowy, Wolę Rychwalską, Gadowskie Holendry oraz Grochowy. Meta rajdu usytuowana będzie w Siąszycach, gdzie na zakończenie imprez zaplanowano festyn zwieńczający tegoroczne wakacje. Organizatorzy przypominają wszystkim cyklistom o konieczności zabrania ze sobą

0: przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na

0: Do soboty mleko UHT Polmlek złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
3: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
1: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. No, oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie dwie eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3-6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dzisiaj z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
1: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
2: A co w regionie?
5: Dwa dni koncertów, rodzinnej zabawy i bezpłatnych atrakcji zaplanowano podczas startujących jutro dni koła. W ostatni weekend sierpnia Plac Narutowicza zamieni się w muzyczne centrum miasta. Na scenie pojawią się zarówno przedstawiciele hip-hopu, jak i uznani artyści polskiej sceny rockowej. Organizatorzy przygotowali również strefę atrakcji dla dzieci oraz punkty gastronomiczne, dlatego wydarzenie skierowane jest do całych rodzin. W piątek koncerty rozpoczną się o godzinie 18 występem Cody. Następnie o 19 publiczność usłyszy Saesa, o 20 Trill Pema, a o 21.15 Kenkę. Natomiast o 22.30 na scenie pojawi się Tede. Sobotni program rozpocznie się o 17.30 koncert.

0: koncertem Motki. Godzinę później wystąpi zespół Nadmiar. O 20 zaplanowano koncert Krzysztofa Sługowskiego z zespołem Mistrzów. Wieczór zakończy o 22 występ legendarnej grupy Tilaw. Dni koła 2026 będą więc okazją do spotkania z artystami reprezentującymi różne muzyczne pokolenia i style. W programie znajdą się zarówno koncerty hip-hopowe, jak i występy wykonawców związanych z rockiem. Organizatorzy zadbają także o atrakcje dla najmłodszych i zaplecze gastronomiczne. Udział we wszystkich koncertach jutro i pojutrze jest bezpłatny.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Przez cały dzień w większości kraju będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i na krańcach południowych może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, na północnym wschodzie 21.

0: lokalnie.
1: I jeszcze mam ważny komunikat dla kierowców. Na ulicy Kaliskiej można właśnie teraz, dzisiaj, natknąć się na ruch wahadłowy, a co za tym idzie też ulica Dąbrowskiego i ulica Koska. Tam również tworzą się troszeczkę korki. Na Kaliskiej ruch wahadłowy, to jest ta ulica taka pod górkę, czy z górki, jak ktoś w innym kierunku jedzie, na starówce między tą dolną a górną częścią Starego Konia. Tam ruch wahadłowy, trzeba uważać.

0: Regulamin FM.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedzielę handlowe również.
7: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
11: I tylko przypomnimy o ruchu wahadłowym w Starym Koninie, gdzie dokładnie kolega jechał przed chwilą na szybko. Gdzie to było?
12: To jest to skrzyżowanie, co się pod górkę jedzie. Już mówię, jak się te ulice nazywają, proszę Państwa. Tam jak jest to rondo, od którego odchodzi 3 Maja i Kolska, i chce się jechać w kierunku szpitala ulicą Kaliską, ona później przechodzi w Szpitalną, to właśnie tam jest wahadłówka.
11: A co tam robią?
12: Coś z asfaltem,
11: coś z asfaltem,
12: coś z rurami, nie wiem do końca.
11: Dobrze, Kaliska, tam ruch wahadłowy, trzeba uważać.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Trwają prace nad rozwiązaniami, które mają umożliwić dobrowolne przekształcanie części gruntów rolnych w tereny podmokłe w zamian za finansową rekompensatę. To postulat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która wskazuje, że nasze województwo jest jednym z regionów kraju szczególnie dotkniętych suszą hydrologiczną. Przyczynami są m.in. niewielkie opady i słabe gleby o małej zdolności magazynowania wody. Problem pogłębiają także działalność człowieka, w tym wydobycie odkrywkowe węgla na ziemi konińskiej, zabudowa oraz rozwój miejscowości. WIR przygotowała Wielkopolski Program Zapobiegania Suszy Rolniczej. Jednym z jego postulatów jest zastąpienie normy dotyczącej bagien i torfowisk ekoschematem zapewniającym rolnikom rekompensaty za ograniczenie produkcji. Obecnie rząd przygotowuje strategię wodno-błotną. Zakłada ona m.in. dobrowolne przekształcanie gruntów, wykup i ponowne nawadnianie najcenniejszych torfowisk, odtwarzanie terenów zalewowych oraz przebudowę lub likwidację części zapór. Program ma początkowo działać pilotażowo w 20 regionach, m.in. w rejonie Ujścia Warty i w Dolinie Neru. Odtwarzanie mokradeł ma poprawić retencję, ograniczyć skutki suszy i wspierać bioróżnorodność, ale może też wpływać na zagrożenia powodziowe oraz ograniczać powierzchnię wykorzystywaną do produkcji żywności. Wielkopolska Izba Rolnicza podkreśla, że wysokość rekompensat nie została jeszcze określona. Dla farmera rezygnacja z produkcji musi być jednak ekonomicznie opłacalna. W sobotę w całej Wielkopolsce odbędzie się krajowy trening reagowania Akademii OLIOC. Bezpłatne punkty edukacyjne będą działać od godzin porannych w wielu miejscach. Jeden z nich zostanie uruchomiony w Słupcy na parkingu Starostwa Powiatowego. Wydarzenie jest kolejnym etapem ogólnopolskiego programu edukacji powszechnej MSWiA, realizowanego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Podczas spotkań z ekspertami i przedstawicielami służb będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i odróżniać alarm dla ludności od lokalnych syren OSP. Nauczą się także korzystać z oficjalnych źródeł informacji, takich jak Alert RCB, RSO czy komunikaty służb, aby uniknąć dezinformacji. Organizatorzy pokażą również, jak ustalić właściwy sposób postępowania i znaleźć najbliższe miejsce schronienia. Zaprezentowany zostanie także przykładowy plecak ewakuacyjny wraz ze wskazówkami dotyczącymi dostosowania jego wyposażenia do wieku, stanu zdrowia i potrzeb członków rodziny. Podstawą treningu są trzy kroki: rozpoznać sygnał alarmowy, sprawdzić komunikat w oficjalnym źródle i odpowiednio zareagować, ustalając sposób postępowania oraz miejsce schronienia. Punkty Akademii OLIOC powstaną w sobotę m.in. w centrach miast, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. I tak na przykład w naszej okolicy warto 29 sierpnia odwiedzić m.in. koło, targowisko miejskie, czyli plac Narutowicza w godzinach od 17.30 do 21.00. W Słupcy plac i budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Poznańskiej w godzinach 10.15 albo Kawęczyn w powiecie tureckim. Tam takie stoisko będzie można odwiedzić na placu przy strażnicy OSP w godzinach od 10 do 12.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: fajnie, że lokalnie.
1: A ja tylko przypomnę jeszcze o tych utrudnieniach w ruchu na ulicy Kaliskiej w Starym Koninie. Tam ruch wahadłowy, drogowcy pracują sobie przy asfalcie. Trzeba troszkę się uzbroić w cierpliwość, bo można minimalnie postać w korku.

0: problemy z GPS-em? Na północy Polski rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
2: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
0: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
3: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
4: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
3: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
5: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
3: Jaga zagra o 18, Górnik o 18.45, Raków o 19, Alech o 20.
0: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
1: A co w regionie?
6: W najbliższą niedzielę w Starym Koninie odbędzie się finałowa edycja wakacyjnego cyklu plenerowych imprez muzycznych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. Spotkanie stanowi podsumowanie trwającej od 4 miesięcy inicjatywy, w ramach której mieszkańcy i goście zbierali się w niedzielę na konińskich bulwarach pod tarasem widokowym, aby wspólnie tańczyć i odpoczywać w rytmach muzyki house. Ostatnie spotkanie na Starówce oprawią muzycznie pomysłodawca cyklu Jan Borkowski, znany jako DJ Juicy Joss, a także zaproszeni goście Geras Music, DJ Jawor oraz DJ Light Sound. Uczestnicy będą mogli posłuchać gatunków afro i latin house, potańczyć lub zrelaksować się w plenerze. Przez cały sezon wydarzeniom towarzyszyły różnorodne atrakcje, takie jak warsztaty bębniarskie prowadzone przez Fundację Play Therapy, zajęcia jogi oraz animacje dla dzieci. Imprezy organizowane były bezpłatnie ze społecznej inicjatywy, mając na celu ożywienie konińskiej Starówki. Zapraszamy i w najbliższą niedzielę od 15.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 26 stopni pokażą dzisiaj termometry na południu kraju, w centrum 23, na północnym wschodzie najmniej 21. Wszędzie sporo słońca, chociaż na wschodzie i krańcach południowych może nieco bardziej się chmurzyć.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.

0: pomocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiadomości Konin FM.
5: Za kilka dni powrót dzieci i młodzieży do szkół. Konińscy policjanci zapowiadają już większą liczbę patroli w rejonach placówek oświatowych. Funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać na bezpieczeństwo. Rodzice teraz już powinni przypomnieć uczniom podstawowe zasady ruchu drogowego i ostrzec je przed zagrożeniami. Opiekunowie dowożący dzieci do szkoły powinni zachować wtedy szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych i zadbać o prawidłowe przewożenie swoich dzieci. Ponadto policja przypomina, że kierowcy nie mogą zatrzymywać samochodów przed szkołami w miejscach zabronionych, ale to wszystko czeka nas dopiero w przyszłym tygodniu. Wcześniej warto skontrolować zdrowie dziecka. W sobotę na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście będzie można bezpłatnie skonsultować postawę młodego człowieka z fizjoterapeutą. Fizjobus będzie dostępny od godziny 10 do 16. Konsultacje skierowane są przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym. I jeszcze zaproszenie do Lichenia.
6: W najbliższą sobotę, 29 sierpnia, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na koncert poezji śpiewanej. W Zakątku Maryi, nieopodal domu pielgrzyma Arka, wystąpi zespół Wszystkiego Dobrego. Artyści zaprezentują premierowy program utworów maryjnych, inspirowanych poezją księdza Jana Twardowskiego. Między innymi tekstami z tomików Matka dla Wszystkich, Zawsze Obecna oraz Jak Troskliwa Matka. Koncert rozpocznie się tuż po mszy świętej o godzinie 16. Warto dodać, że pomysł na ten projekt narodził się właśnie w licheńskim Zakątku Maryi, a wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
5: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Dwa ciekawe wydarzenia kulturalne czekają na mieszkańców regionu. W niedzielę 18 października Amatorski Teatr Kościuszki 13 z Turku wystawi komedię Amant w szafie. Spektakl będzie można zobaczyć w Miejskim Domu Kultury w Turku dwukrotnie. Najpierw o godzinie 18, potem o 20. Przedstawienie ma być pełną humoru, propozycją dla miłośników teatru i lekkiej komedii. Warto już teraz zarezerwować sobie ten termin. Z kolei 5 września o godzinie 10 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie koło Konina zaprasza na 15. edycję Narodowego Czytania. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki. W tegorocznej odsłonie wydarzenia uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. Fragmenty dramatu zaprezentują przedstawiciele gminnych instytucji oraz czytelnicy Krzymowskiej Biblioteki. Gościem specjalnym wydarzenia będzie chór Cantorum Gaudium, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Narodowe Czytanie będzie więc nie tylko okazją do wspólnego spotkania z klasyką polskiej literatury, ale także do wysłuchania występu lokalnego zespołu. Organizatorzy zachęcają, by już dziś wpisać te dwa wydarzenia do kalendarza.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Trimed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na trimed.pl.
5: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: pisze w PKOL-u. Zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
0: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
3: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
0: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokie, bo w wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia. O czym Szymon Kępka?
4: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
5: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
4: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
4: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
0: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
1: A co w regionie?
7: W sobotę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na trawie przy swojej siedzibie przy ulicy Okulnej na rodzinne wydarzenie Sztuka na Wypasie. Od godziny 14 do 18 przygotowano bezpłatne atrakcje artystyczne, warsztaty i strefę pyszności z watą cukrową, popcornem.

0: lodami, koframi i napojami. Dzieci mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką dorosłych. Program rozpocznie Smykofonia, koncert na cztery łapy, zaplanowana na 14 oraz 16. Koncert dla dzieci od 1 do 7 roku życia i dorosłych poprowadzi Adrianna Wdziękońska, czyli smykofoniczna ciocia Ada. Usłyszymy melodie z filmów i bajek, a bohaterami będą przede wszystkim psy. Od 15 do 18 potrwają warsztaty na wypasie. W programie rodzinne konstruowanie z drewna, młotków i gwoździ, tworzenie szmacianych lalek i maskotek bez igły i nitki z animatorami z Uciechowa, budowanie przestrzennych konstrukcji z klocków oraz plastyczne warsztaty na skrzydłach motyla, prowadzone przez Renatę Bielińską. O 17 rozpocznie się Odkryj rytm w sobie, warsztaty perkusyjne z wykorzystaniem różnych instrumentów. Uczestnicy poznają podstawy gry, rytmu i współtworzenia utworów muzyki etnicznej, rockowej oraz popularnej. Na zakończenie o 18 zaplanowano film Miss Moxie i Kocia Ekipa. To historia kotki, która podczas wakacji we Francji ucieka przed porywaczką i razem z ptakiem oraz buldogiem próbuje wrócić do domu. Organizatorem wydarzenia jest CKIS w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: W całym kraju dziś więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie, szczególnie na wschodzie, bo tam dziś także słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie i południu do 26 stopni, w centrum do 23, miejscami 4, najchłodniej na Pomorzu i Podlasiu 21 stopni.

0: FM. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
9: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
0: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

FM. Check it out, check it out.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Ta sytuacja powinna być przestrogą przede wszystkim dla rodziców. Zanim pozwolimy młodej osobie wsiąść za kierownicę, upewnijmy się, że posiada ona wymagane uprawnienia, a sam pojazd jest sprawny, właściwie wyposażony, dopuszczony do ruchu i ma wymagane ubezpieczenie. Do poważnego naruszenia przepisów drogowych doszło w Turku. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka jadącego elektrycznym motocyklem. Nastolatek wcześniej nie reagował na sygnały funkcjonariusza, który używając latarki z czerwonym światłem nakazywał mu zatrzymanie. Chcąc uniknąć kontroli, kontynuował jazdę. Po zatrzymaniu okazało się, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu, nie miał tablic rejestracyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia OC ani wymaganego badania technicznego. Policjanci stwierdzili również nieprawidłowości techniczne oraz wyposażenie bez wymaganej homologacji. Sam 15-latek nie posiadał uprawnień do kierowania elektrycznym motocyklem. Podczas jazdy poruszał się także po chodniku i przejściu dla pieszych. Dodatkowo po zmierzchu korzystał z pojazdu bez wymaganych świateł. Jak ustalili funkcjonariusze, właścicielem jednośladu był ojciec 15-latka. Za dopuszczenie do kierowania motocyklem elektrycznym osoby bez wymaganych uprawnień rodzic otrzymał mandat w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że elektryczny motocykl to nie zabawka. W internecie na urzędowych stronach gminy Kazimierz-Biskupi udostępniono mapę figurek szewczyków, które można znaleźć w różnych zakątkach tej miejscowości. Na trasie znajduje się 17 małych rzeźb nawiązujących do lokalnej tradycji, miejscowych osobliwości oraz konkretnych lokalizacji. Na przykład na Placu Wolności stoją szewczyk urzędnik przed urzędem gminy oraz szewczyk muzyk w pobliżu gminnego ośrodka kultury. Przy ulicy Kościuszki, tuż obok skateparku, spotkamy szewczyka skatera, a wjeżdżając do miejscowości przy ulicy Warszawskiej wita nas szewczyk motocyklista nawiązujący do ponad 20-letniej tradycji katolickiego otwarcia sezonu motocyklowego. Kolejne figurki usytuowano przy urokliwych i historycznych punktach. Szewczyk rybak czuwa przy ulicy Łososiej, a przy klasztornej odnajdziemy szewczyka misjonarza na schodach klasztoru, szewczyka poetę oraz szewczyka hodowcę gołębi. Trasa prowadzi również do szewczyka wędrowca, szewczyka ucznia koło szkoły podstawowej oraz szewczyka przedszkolaka. W Kazimierzu Biskupim znajdziemy też figurkę szewczyka botanika, szewczyka bartnika, Romualda, taternika, siłacza i wspinacza. Miejscowość słynęła niegdyś z zawodu szewca. Wiąże się z tym lokalna legenda. Kazimierz od nowego roku ponownie uzyska prawa miejskie.
1: Konin FM.
4: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
11: Reklama.
12: Konin FM.
13: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

0: przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca. Masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
1: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywający w ostatnich dniach wakacji nad morzem mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
2: A co w regionie?
3: 6 września Konińskie Kino Oskar włączy się w ogólnopolską akcję Twój bilet to 500 mil nadziei. Tego dnia odbędzie się seans filmu 500 mil, a cały dochód z biletów zostanie przekazany przez Best Film na cele statutowe Fundacji Słonie na Balkonie. Akcja organizowana jest przez dystrybutora filmowego we współpracy właśnie z tą fundacją, która wspiera dzieci potrzebujące pomocy psychologicznej. Zapewnia m.in. bezpłatną psychoterapię oraz wsparcie dla rodziców i opiekunów. W Polsce setki tysięcy dzieci potrzebują pomocy specjalistów, a dostęp do takiego wsparcia nadal bywa bardzo trudny. Aby włączyć się do akcji, wystarczy 6 września kupić bilet na 500 mil, pójść do kina Oskard w Koninie i obejrzeć film, który opowiada poruszającą historię rodziny, pamięci i przebaczenia. Dochód ze wszystkich biletów sprzedanych tego dnia zostanie przeznaczony na działalność fundacji. Organizatorzy przypominają również o dostępnych bezpłatnych i anonimowych formach pomocy. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z telefonu Fundacji Słonie na Balkonie pod numerem 800 800 602. Dzieci i młodzież mogą przez całą dobę dzwonić pod numer 116 111, a dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa pod numerem 800 12 12 12. Dorośli w kryzysie mogą z kolei skorzystać z numeru 116 123.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Sporo dzisiaj słońca na wschodzie i na krańcach południowych, tylko trochę więcej chmur. Na wschodzie może jeszcze pokropić deszcz. Na termometrach do 21 stopni na Podlasiu, do 23 miejscami 24 stopni w centrum, najcieplej na południu, tam do 26.

0: 10% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na konferencję Bezpieczne Jutro, poświęconą bezpieczeństwu żywności i rolnictwu przyszłości. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 14 w miejscowości Krwony. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś. Spotkanie będzie okazją do poznania rozwiązań wspierających zrównoważone uprawy oraz chów zwierząt gospodarskich. W programie zaplanowano wystąpienia ekspertów i praktyków. Tomasz Jakiel omówi temat uboju pastwiskowego oraz dobrostanu zwierząt, a Piotr Ostaszewski poruszy kwestie przyszłości i opłacalności ekologicznej żywności. Temat dawnych i współczesnych upraw rolnych przedstawi Pedro Dogor. O znaczeniu gleby dla jakości żywności opowie Sławomir Gacka. Tematykę rolniczego handlu detalicznego omówi Edyta Głodna, a zagadnienia certyfikacji produktów przedstawi Magdalena Ciołek z LGD Tour. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zgłoszeń. Więcej informacji oraz szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej lokalnej grupy działania Tour. Gminny Ośrodek Kultury w Kościelcu poszerza swoją ofertę i od września uruchamia zupełnie nowe zajęcia wokalne realizowane we współpracy ze studiem piosenki estradowej Hit z Konina. Warsztaty przeznaczone będą dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Oferta skierowana jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki na muzycznej drodze, jak i do tych, które pragną doskonalić dotychczasowe umiejętności. Uczestnicy będą pracować nad higieną i emisją głosu, nauką prawidłowego śpiewu, przełamywaniem barier, budowaniem pewności siebie oraz oswajaniem się z występami przed publicznością na scenie. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich chętnych odbędzie się 2 września o godzinie 17 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kościelcu. Podczas wydarzenia będzie można z bliska poznać szczegóły oferty, porozmawiać z prowadzącymi oraz przekonać się, jak wyglądają lekcje. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach organizatorzy prowadzą wcześniejsze zapisy. Numer telefonu można znaleźć na profilu społecznościowym gminnej instytucji.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalne.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Reklama.
13: Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2,899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3,499. Kupuj w Neonet.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
6: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
4: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom w katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
7: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie

0: przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.
1: A co w regionie?
2: Wiemy, gdzie zostaną dostarczone kolejne mobilne kuchnie. Takie zestawy do gotowania podczas festynów zyskają strażacy Skrępy koło Tuliszkowa, koło gospodyń w Korwinie niedaleko Słupcy, KGW Kogiel Mogiel w Kazimierowie w gminie Stare Miasto, do tego gospodynie z Rychwała, ze Spławia w gminie Golina, a także strażacy z Lądku i koło gospodyń wiejskich Dąbrowianki. A to tylko kilka z niemal 40 organizacji w całej Wielkopolsce, które za sprawą wsparcia samorządu województwa będą dysponować możliwościami organizowania dla mieszkańców warsztatów z niemarnowania żywności. Łącznie pójdzie na to blisko 400 tysięcy złotych. W samym Koninie małą mobilną kuchnię warsztatową od kilku lat posiada Bank Żywności. Dzięki temu podczas plenerowych imprez pokazywane jest publiczności, jak w praktyce z resztek jedzenia i produktów z krótkim terminem ważności przygotować pełnowartościowe dania. W całym kraju marnujemy rocznie blisko 5 milionów ton jedzenia. Około 10% tej żywności wyrzucamy na śmietniki u nas w Wielkopolsce. Powodem tego są bardzo często chwytliwe promocje w marketach, które nakłaniają nas do kupowania pełnych koszy, choć potem niekoniecznie zawsze jesteśmy w stanie spożyć wszystko w terminie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Czuć już dziś ocieplenie. Do 26 stopni na południu i miejscami na zachodzie kraju, w centrum do 23, na północnym wschodzie najchłodniej do 21. Sporo dziś słońca, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na wschodzie Polski.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Toruń FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zaprasza 25 września do Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu na bezpłatną konferencję Od programu do praktyki. Krytyczne myślenie w edukacji i rozwoju zawodowym. Spotkanie będzie poświęcone kompetencjom potrzebnym zarówno w szkole, jak i na rynku pracy, szczególnie w czasach nadmiaru informacji, działania algorytmów i rozwoju sztucznej inteligencji. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o sposobach rozwijania kompetencji kluczowych, wykorzystywaniu krytycznego myślenia przy planowaniu kariery, mobilności międzynarodowej, kreatywności i krytycznym myśleniu w biznesie. W programie znajdą się także zagadnienia związane ze sztuką argumentacji, racjonalną dyskusją oraz pracą z młodym pokoleniem. Nie zabraknie praktycznych przykładów, wymiany doświadczeń i dyskusji z udziałem przedstawicieli edukacji, nauki, biznesu i instytucji publicznych. Do udziału zaproszono dyrektorów i nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów szkolnych, przedstawicieli samorządów i organów prowadzących, instytucji rynku pracy i organizacji edukacyjnych, pracodawców, a także uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Celem spotkania będzie poszukanie sposobów wykorzystania krytycznego myślenia w szkole, pracy i codziennym życiu. Wydarzenie objęli patronatem honorowym marszałek województwa wielkopolskiego oraz wielkopolski kurator oświaty. Udział jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w internecie. 12 września Kleczew będzie gospodarzem dożynek powiatowo-gminno-parafialnych. Tegoroczne święto rolników z powiatu konińskiego organizują wspólnie starostwo, gmina Kleczew oraz parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Kleczewie. Uroczystości rozpoczną się 12 o godzinie 14 polową mszą świętą na miejskim stadionie w Kleczewie. W tym samym miejscu odbędą się pozostałe punkty programu. Zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Wesoła Gromata z Kleczewa oraz dzielenie się chlebem. Poznamy także zwycięzców konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i powiatowego rolnika roku. Na scenie wystąpią lokalni artyści, w tym grupa folkowe. Publiczność usłyszy też zespoły Zbóje oraz Kasia i Piotr, jak również Dawida Janiaka. Zabawę zakończy dyskoteka. Organizatorzy przygotują stoiska gastronomiczne i organizacji rolniczych oraz poczęstunek zapewniony przez koła gospodyń wiejskich z gminy Kleczew. Dożynki mają połączyć rolniczą tradycję, podziękowanie za plony i rodzinną zabawę dla mieszkańców oraz gości.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Radio Lokalnie. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
4: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
7: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
5: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
5: W prokuraturze w Katowicach szef PKO-lu Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
8: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
5: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
8: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
5: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
5: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
10: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0.

0: podmokłe w zamian za finansową rekompensatę. To postulat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która wskazuje, że nasze województwo jest jednym z regionów kraju szczególnie dotkniętych suszą hydrologiczną. Przyczynami są m.in. niewielkie opady i słabe gleby o małej zdolności magazynowania wody. Problem pogłębiają także działalność człowieka, w tym wydobycie odkrywkowe węgla na ziemi konińskiej, zabudowa oraz rozwój miejscowości. WIR przygotowała Wielkopolski Program Zapobiegania Suszy Rolniczej. Jednym z jego postulatów jest zastąpienie normy dotyczącej bagien i torfowisk ekoschematem zapewniającym rolnikom rekompensaty za ograniczenie produkcji. Obecnie rząd przygotowuje strategię wodno-błotną. Zakłada ona m.in. dobrowolne przekształcanie gruntów, wykup i ponowne nawadnianie najcenniejszych torfowisk, odtwarzanie terenów zalewowych oraz przebudowę lub likwidację części zapór. Program ma początkowo działać pilotażowo w 20 regionach, m.in. w rejonie Ujścia Warty i w Dolinie Neru. Odtwarzanie mokradeł ma poprawić retencję, ograniczyć skutki suszy i wspierać bioróżnorodność, ale może też wpływać na zagrożenia powodziowe oraz ograniczać powierzchnię wykorzystywaną do produkcji żywności. Wielkopolska Izba Rolnicza podkreśla, że wysokość rekompensat nie została jeszcze określona. Dla farmera rezygnacja z produkcji musi być jednak ekonomicznie opłacalna.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Zbliżamy się do ostatniego weekendu wakacji. Ten weekend według prognoz z pogodą zmienną. W sobotę deszcz, który według prognoz momentami może być silniejszy i mocniejszy. Początek następnego tygodnia, przełom miesiąca, początek września mają być ciepłe z możliwością wystąpienia burz. Teraz na termometrach w Koninie i w regionie 25 stopni. Jutro temperatura wzrośnie do 28.
1: Konin FM.
2: Jeszcze mamy wakacje. Jeszcze, bo tak naprawdę to już ostatnie dni wolnego czasu. Pewnie uczniowie, już wyprawki szkolne przygotowane, już zeszyty kupione, już pewnie książki nawet przejrzane, żeby wiedzieć, co tam w nowym roku będzie się działo, w nowym roku szkolnym. Wrzesień się zbliża, no i kończą się też już powoli wakacje roku 2026, które będziemy musieli powoli, ale jednak kończyć i też podsumowywać. Wojtek Maciejewski, jeszcze wakacyjnie, witam i zapraszam do godziny 18.
1: Konin FM. Konin FM.

pracujący drogowcy, drodzy kierowcy, to bardzo często utrudnienia, ale utrudnienia, które z czasem mogą prowadzić do pięknego, nowego, asfaltowego dywanika. Takie utrudnienia związane z pracami drogowców można spotkać na Przemysłowej, na trasie warszawskiej. Ale po godzinie 15 to nie tylko roboty drogowe powodują problemy i utrudnienia. Taka sytuacja to również związana jest z większym ruchem, który w tych godzinach występuje. Taki większy ruch powoduje, że korki spotkacie na ulicy Przemysłowej, na ulicy Wyszyńskiego, na Kleczewskiej, na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina. Większy ruch to też Konińska Starówka, skrzyżowanie ulic Wałtarej-Wykolska, Świętojańska. Zaglądamy do Turku, rondo Romana Dmowskiego, Aleja Jana Pawła II i Łąkowa. W tych miejscach w Turku teraz największe drogowe problemy.

0: Onin FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie ma nowego busa. Miasto przygotowało się na wydatek rzędu 225 tysięcy złotych, ale dzięki zdobyciu dofinansowania z PFRON-u ostatecznie wydano na auto mniej. Z miejskiej kasy niespełna 70 tysięcy złotych. W związku też z tym zmienia się starego, wysłużonego Forda z przebiegiem ponad 200 tysięcy złotych na nowe auto, które już zostało przekazane do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Kluczyki do nowego pojazdu przekazał zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Jak informują miejscy urzędnicy, auto jest przystosowane do bezpiecznego i wygodnego przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
0: Konin FM. Konin FM.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Ta sytuacja powinna być przestrogą przede wszystkim dla rodziców. Zanim pozwolimy młodej osobie wsiąść za kierownicę, upewnijmy się, że posiada ona wymagane uprawnienia, a sam pojazd jest sprawny, właściwie wyposażony, dopuszczony do ruchu i ma wymagane ubezpieczenie. Do poważnego naruszenia przepisów drogowych doszło w Turku. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka jadącego elektrycznym motocyklem. Nastolatek wcześniej nie reagował na sygnały funkcjonariusza, który używając latarki z czerwonym światłem nakazywał mu zatrzymanie. Chcąc uniknąć kontroli, kontynuował jazdę. Po zatrzymaniu okazało się, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu, nie miał tablic rejestracyjnych, obowiązkowego ubezpieczenia OC ani wymaganego badania technicznego. Policjanci stwierdzili również nieprawidłowości techniczne oraz wyposażenie bez wymaganej homologacji. Sam 15-latek nie posiadał uprawnień do kierowania elektrycznym motocyklem. Podczas jazdy poruszał się także po chodniku i przejściu dla pieszych. Dodatkowo po zmierzchu korzystał z pojazdu bez wymaganych świateł. Jak ustalili funkcjonariusze, właścicielem jednośladu był ojciec 15-latka. Za dopuszczenie do kierowania motocyklem elektrycznym osoby bez wymaganych uprawnień rodzic otrzymał mandat w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że elektryczny motocykl to nie zabawka. Już w sobotę całe rodziny będą mogły wziąć udział w rajdzie rowerowym na pożegnanie wakacji. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na Rynku Miejskim w Rychwale. Trasa przejazdu liczy około 19 km i prowadzić ma przez miejscowości Złotkowy, Wolę Rychwalską, Gadowskie Holendry oraz Grochowy. Meta rajdu usytuowana będzie w Siąszycach, gdzie na zakończenie imprezy zaplanowano festyn zwieńczający tegoroczne wakacje. Organizatorzy przypominają wszystkim cyklistom o konieczności zabrania ze sobą kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych, co zapewni bezpieczeństwo podczas jazdy. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowany do miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie. Co ciekawe, ta inicjatywa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rychwał, finansowanego z Funduszy Europejskiej dla Wielkopolski, budżetu państwa oraz samorządu województwa wielkopolskiego. 40-lecie działalności świętowało koło łowieckie numer 2 Rysie w Krzymowie. Podczas uroczystości przedstawiono historię tego koła. Pomysł jego utworzenia pojawił się w 1986 roku. 13 lutego odbyło się wtedy zebranie koła łowieckiego numer 22 Żubr w Rychwale, podczas którego zdecydowano o jego podziale i odłączeniu dzierżawionego obwodu łowieckiego numer 49 w Krzymowie. Ważnym momentem podczas jubileuszowych uroczystości było ślubowanie myśliwskie Radosława Bryla, który jako nowo wstępujący myśliwy złożył je przed swoim pierwszym polowaniem zbiorowym. Wręczono również wyróżnienia za działalność na rzecz koła. Otrzymali je Kazimierz Popielarz, Tadeusz Jaroszewski, Sylwester Andrzej Sipa, Andrzej Król, Henryk Głowacki i Władysław Gwizd. Jubileusz był również okazją do podziękowań za współpracę z lokalną społecznością. Doceniono m.in. edukację dzieci i młodzieży, współpracę z harcerzami, OSP Krzymów oraz udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych. Rola myśliwych w Polsce polega na prowadzeniu gospodarki łowieckiej, ochronie przyrody oraz regulacji liczebności zwierząt. Myśliwi, doskonale znając lasy, w których polują, często dobrowolnie angażują się także m.in. w działania ratowniczo-poszukiwawcze osób zaginionych na takich terenach.

0: kolejne zatrzymanie na autostradzie A2. Miał przewozić 8 samochodów z Francji na Litwę, ale na trasę wyruszył w czasie obowiązywania wakacyjnych ograniczeń dla ciężarówki. Międzynarodowy przewóz został zatrzymany przez konińskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie A2 w okolicach węzła Żdżary, Konin Wschód. Wakacyjne zakazy ruchu wprowadzone są w określonych dniach i godzinach, aby ograniczyć liczbę ciężarówek na drogach, gdy wyjeżdżamy lub wracamy z wypoczynku. Dla przewoźników oznacza to konieczność dokładnego planowania tras i czasu przejazdu. Niedostosowanie się do obowiązujących ograniczeń skutkuje nie tylko karą finansową, ale również przerwaniem realizowanego transportu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Reklama.
6: Konin FM.
7: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Gospodarcze wiadomości dziś na naszej antenie o tym, że kolejny kraj na terenie naszego kontynentu planuje wstąpienie do strefy euro. Po zmianie władzy, mówią tak władze Węgier. Nadal jednak nie spełniają one kryterium przystąpienia do strefy euro. Planują jednak, że do roku 2030 to się zmieni. Obecnie trudna sytuacja budżetowa odziedziczona po rządach Viktora Orbana. Dodatkowo pogarszona przez suszę i kryzys energetyczny powoduje, że tak naprawdę Węgry nie mają co marzyć o wstąpieniu do strefy euro. Ma to się zmienić w okolicach roku 2030. Przypomnijmy, Polska również zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak nie określono, kiedy to nastąpi. Władze naszego kraju jeszcze na początku obecnego stulecia wspominały o tym, że Polska będzie przyjmować euro. W ostatnich latach jednak ten temat jest, jakby nie patrzeć, nieaktualny.
1: Tunin FM.

0: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
2: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny zdaniem Ministerstwa Sportu przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
3: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać
2: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
0: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Renier.
4: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
0: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów.

0: zabierając za sobą rumorz, kamienie.
1: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3 na 4 gości rezerwujących pobyt.
2: A co w regionie?
3: W sobotę w całej Wielkopolsce odbędzie się krajowy trening reagowania Akademii OLIOC. Bezpłatne punkty edukacyjne będą działać od godzin porannych w wielu miejscach. Jeden z nich zostanie uruchomiony w Słupcy na parkingu Starostwa Powiatowego. Wydarzenie jest kolejnym etapem ogólnopolskiego programu edukacji powszechnej MSWiA, realizowanego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Podczas spotkań z ekspertami i przedstawicielami służb będzie można zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i odróżniać alarm dla ludności od lokalnych syren OSP. Nauczą się także korzystać z oficjalnych źródeł informacji, takich jak alert RCB, RSO czy komunikaty służb, aby uniknąć dezinformacji. Organizatorzy pokażą również, jak ustalić właściwy sposób postępowania i znaleźć najbliższe miejsce schronienia. Zaprezentowany zostanie także przykładowy plecak ewakuacyjny wraz ze wskazówkami dotyczącymi dostosowania jego wyposażenia do wieku, stanu zdrowia i potrzeb członków rodziny. Podstawą treningu są 3 kroki: rozpoznać sygnał alarmowy, sprawdzić komunikat w oficjalnym źródle i odpowiednio zareagować, ustalając sposób postępowania oraz miejsce schronienia. Punkty Akademii OLIOC powstaną w sobotę m.in. w centrach miast, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. I tak na przykład w naszej okolicy warto 29 sierpnia odwiedzić m.in. koło, targowisko miejskie, czyli plac Narutowicza, w godzinach od 17.30 do 21.00. W Słupcy plac i budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Poznańskiej w godzinach 10.15 albo Kawęczyn w powiecie tureckim. Tam takie stoisko będzie można odwiedzić na placu przy strażnicy OSP w godzinach od 10.00 do 12.00.
2: Konin FM. Pogoda.
4: Za oknem dzisiaj słońce pracuje, słońce daje nam czadu, przypominając o tym, że cały czas mamy jeszcze w kalendarzu miesiąc wakacyjny, czyli sierpień. Na termometrze też można powiedzieć, że mamy czad, bo mamy naprawdę fajną wartość, plus 25 stopni. Jutro jeszcze cieplej, temperatura może wzrosnąć nawet do plus 28. W sobotę jednak, w nocy z piątku na sobotę i w sobotę przez nasz subregion, przez Wielkopolskę, wschodni region tego województwa przechodzić będzie front atmosferyczny, front z opadami, które według prognoz mogą być mocne. Ten front przyniesie też ochłodzenie, w sobotę maksymalnie 21.
2: Konin FM.
4: Czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj 27 dzień sierpnia, czwartek. Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominik, Amadeusz, Cezariusz. Świętują oni dziś imieniny. 239 dzień roku, 35 tydzień. Mamy w przysłowie na dziś: kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. To pozdrowienia dla pracujących. Dla wszystkich bez wyjątku, nawet dla tych, którzy mają teraz urlop, Ricky Martin.

Witamy tych wszystkich, którzy po godzinie 16 słuchają Konin FM. To naprawdę bardzo dobry wybór, no i słuchają też drogowych informacji. Rondo Miast Partnerskich, Kleczewska, Zakładowa, Światła, Aleje Dworcowa. Tam teraz największe problemy, największy ruch, najwięcej problemów możecie spotkać. 92 Światła w Brzeźnie, tam też zwracajcie uwagę. Krajowa 92 to była, teraz Krajowa 72. Światła Świętojańska Europejska. Więcej aut w tym miejscu. Drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie o autostradzie A2. Na terenie naszego regionu ta trasa jest bardzo ważna, przebiega ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód, no i na dużej części naszego regionu ta trasa jest płatna. Od 11 września znowu wzrastają opłaty za przejazd autostradą A2 od Konina w stronę Poznania. O tym jeszcze na naszej antenie w tej godzinie usłyszycie. Zapraszam też do wyrażenia swojej opinii. Jak oceniacie wzrost opłat autostrady A2? Zapraszam na naszego radiowego Facebooka, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Wszystkim zmotoryzowanym życzę spokojnej podróży.

0: FM. Konin FM.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turborutecka szkolimy operatorów między innymi koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
5: Egzamin odbywa się u nas w firmie Turbo bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła Jazdy Turborutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.

Zapraszam teraz na podróż w czasie. 10 dzień marca 2037 roku. Nie wiemy, co wtedy będziemy robić. Wiemy, że to będzie rocznikowo za 11 lat. No i wiemy, że wtedy też wygasa umowa koncesyjna pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Autostradą Wielkopolską na zarządzanie odcinkiem Autostrady A2 z Konina do Nowego Tomyśla. 10 marca 2037 roku. Koncesja 40-letnia wtedy skończy swoje władanie. Skończy władanie Autostrada Wielkopolska nad trasą, która przebiega przez nasz region od Konina w stronę stolicy naszego województwa Poznania. Znowu podwyżka opłat. Przypomnijmy, Autostrada A2, która została wybudowana na tym odcinku jeszcze w czasach PRL-u, bowiem odcinek Września-Sługocin został otwarty w roku 85. 3 lata później odcinek Sługocin-Modła, w tym odcinek od Osieczy do Modły w przekroju jednej jezdni, drugą dobudowano w roku 89. Ta trasa została zmodernizowana w roku 2002 i od 2002 roku przejazd jest płatny. Początkowo wynosiła ta opłata 10 zł. Obecnie jest to już zdecydowanie więcej, bo 40. No i od 11 września znowu zapowiada się wzrost opłat za przejazd odcinkiem. Z Konina do Wrześni, no i jak na przykład chcemy jechać do Poznania, to również kolejna bramka, a więc za samą opłatę, jaką będziemy musieli wykonać za przejazd tym odcinkiem, to będą 82 złote. Naprawdę ogromne pieniądze. Jakiś czas temu, w marcu dokładnie, gdy wcześniejsza podwyżka była zapowiadana, podwyżka z 37 na 40 zł, pojawiały się informacje, że rządzący rozważają zerwanie umowy koncesyjnej na tą autostradę. Poza tymi rozważaniami tak naprawdę nic ciekawego się nie stało. No a my jako zwykli tak zwani kowalscy, no i ci, którzy musimy jednak z tej trasy czasami, ale korzystać, no cóż, musimy płacić, no i od 11 września znowu ta opłata będzie wyższa. Jak wy oceniacie tą sytuację? Czy opłaty za przejazd autostradą A2 są za wysokie? Czy korzystacie w ogóle z tej trasy? Zapraszam tutaj, zachęcam do tego, żeby wyrazić swoją opinię na naszym radiowym Facebooku. Autostrada A2 znowu droższa od 11 września.

0: Zenin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
1: Reklama.
6: Wiadomości Konin FM.
7: 6 września Konińskie Kino Osgard włączy się w ogólnopolską akcję Twój bilet to 500 mil nadziei. Tego dnia odbędzie się seans filmu 500 mil, a cały dochód z biletów zostanie przekazany przez Best Film na cele statutowe Fundacji Słonie na Balkonie. Akcja organizowana jest przez dystrybutora filmowego we współpracy właśnie z tą fundacją, która wspiera dzieci potrzebujące pomocy psychologicznej. Zapewnia m.in. bezpłatną psychoterapię oraz wsparcie dla rodziców i opiekunów. W Polsce setki tysięcy dzieci potrzebują pomocy specjalistów, a dostęp do takiego wsparcia nadal bywa bardzo trudny. Aby włączyć się do akcji, wystarczy 6 września kupić bilet na 500 mil, pójść do kina Oskard w Koninie i obejrzeć film, który opowiada poruszającą historię rodziny, pamięci i przebaczenia. Dochód ze wszystkich biletów sprzedanych tego dnia zostanie przeznaczony na działalność fundacji. Organizatorzy przypominają również o dostępnych bezpłatnych i anonimowych formach pomocy. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z telefonu Fundacji Słonie na Balkonie pod numerem 800 800 602. Dzieci i młodzież mogą przez całą dobę dzwonić pod numer 116 111, a dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa pod numerem 800 12 12 12. Dorośli w kryzysie mogą z kolei skorzystać z numeru 116 123. Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na konferencję Bezpieczne Jutro, poświęconą bezpieczeństwu żywności i rolnictwu przyszłości. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 14 w miejscowości Krwony. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś. Spotkanie będzie okazją do poznania rozwiązań wspierających zrównoważone uprawy oraz chów zwierząt gospodarskich. W programie zaplanowano wystąpienia ekspertów i praktyków. Tomasz Jakiel omówi temat uboju pastwiskowego oraz dobrostanu zwierząt, a Piotr Ostaszewski poruszy kwestie przyszłości i opłacalności ekologicznej żywności. Temat dawnych i współczesnych upraw rolnych przedstawi Pedro Dogor. O znaczeniu gleby dla jakości żywności opowie Sławomir Gacka. Tematykę rolniczego handlu detalicznego omówi Edyta Głodna, a zagadnienia certyfikacji produktów przedstawi Magdalena Ciołek z LGD Tour. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zgłoszeń. Więcej informacji oraz szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej lokalnej grupy działania Tury. We wrześniu i w październiku w Koninie czekają nas kolejne spektakle w ramach tegorocznej odsłony festiwalu Teatr Polska.
8: Dla najmłodszych widzów mamy Wyobraźnię z Teatru Lalka z Warszawy. To pełne kolorów, muzyki i interakcji widowisko, pokazujące, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od jednego tego najlepszego pomysłu. Kulawa kaczka i ślepa kura to ciepła, ale też bardzo mądra historia o przyjaźni, o empatii i o akceptowaniu własnych słabości. Matki Śnieżne zabiorą nas w świat współczesnego macierzyństwa. Pełen miłości, pełen siły, poświęcenia, ale też świat, który zadaje mnóstwo pytań, na które oczywiście nie ma prostych odpowiedzi. The Chairs, czyli krzesła, to opowieść o relacjach, o bliskości, o poszukiwaniu miłości we współczesnym świecie. Koniecznie trzeba będzie zobaczyć spektakl Każdego dnia jest mi żal, niezwykle wzruszająca, poruszająca historia kobiety, która uratowała pamiętnik Anny Frank i swoim życiem udowodniła, że odwaga jednego człowieka może tak naprawdę zmieniać świat. W końcu Solaris to oczywiście powieść Lema, ale ona została przełożona przez reżyserkę na język monodramu i to może wydać się widzom bardzo, bardzo interesujące.
7: Mówi dyrektor CKS Justyna Kałużyńska. Dokładny program można znaleźć na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

Jeszcze mamy lato, jeszcze mamy wakacje, zbliżamy się do jesieni, ale trzeba już powoli myśleć o zimie. No i pojawiają się też prognozy pogody dotyczące tego, jaka ma być tegoroczna, ta, która przed nami, zima w Europie. No i specjaliści analizują pierwsze prognozy dla naszego kochanego kontynentu. Wygląda na to, że może ona przynieść inną pogodę niż ta zima poprzednia, bo jednak ostatnio troszkę mrozu było, niekoniecznie dużo śniegu, ale troszkę mrozu. Przede wszystkim na mapach widać wyższe temperatury i sporo opadów. To analizy dotyczące prognozy na zbliżającą się zimę. Będzie padał jednak nie tylko deszcz, ale ma pojawić się śnieg. Tak wszystko przedstawia się w przewidywaniach. Wszystko też zależy od anomalii, która nazywa się El Niño. Rozwija się na Pacyfiku. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach osiągnie ona swoje apogeum i zarazem niezwykłe siłę. Eksperci zaznaczają, że w przeszłości, gdy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, okres od grudnia do lutego w Europie często bywał łagodny, co może oznaczać, że również w tym sezonie czeka nas cieplejsza zima niż poprzednia, lecz bez ekstremalnych temperatur, czy to w jedną, czy to też w drugą stronę. Do zimy nam jeszcze troszkę czasu na pewno zostało. Jaka ta zima będzie, to pewnie w podsumowaniach będzie najlepiej o tym wiadomo. To ja tak coś powiem o tym, co zdecydowanie bliżej. Bliżej nam do godziny 17, jeszcze w sierpniu, 27 dnia tego miesiąca. 17 minut nam zostało do 17.

0: Krzewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

Uwaga, kibice siatkówki, ich w naszym regionie, w naszym kraju nie brakuje, no bo to w końcu z tym sportem wiążemy duże nadzieje, bardzo go lubimy, duże nadzieje na dobre wyniki. No i siatkarki grają w Mistrzostwach Europy. Siatkarki podopieczne Stefano Lavariniego wygrały 3-0 z drużyną Niemiec w setach do 19-23 i na przewagi do 24. Gratulujemy, no i liczymy oczywiście na więcej. Kłodawa, tam jesteśmy z kolejną informacją, z zielonym światłem, bo w Kłodawie takie właśnie światło zapaliło się do realizacji kolejnych inwestycji. Zakończono etap projektowy inwestycji drogowych. Gmina Kłodawa uzyskała dokumenty zezwalające na realizację inwestycji dla ulic Powstańców Wielkopolskich, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana, Jasna, Zielona, Zawodna. Dokumentacja obejmuje również odcinek drogi w miejscowości Rycerzew. Łączna długość zaprojektowanych odcinków wynosi około 900 metrów. Warto pamiętać, że jest to kolejny ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej, jak i też komfortu wszystkich mieszkańców.

0: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
0: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
3: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
4: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
5: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia nawet 30% w porównaniu z tym samym.

0: bezwarunkowego i ostrzec je przed zagrożeniami. Opiekunowie dowożący dzieci do szkoły powinni zachować wtedy szczególną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych i zadbać o prawidłowe przewożenie swoich dzieci. Ponadto policja przypomina, że kierowcy nie mogą zatrzymywać samochodów przed szkołami w miejscach zabronionych, ale to wszystko czeka nas dopiero w przyszłym tygodniu. Wcześniej warto skontrolować zdrowie dziecka. W sobotę na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście będzie można bezpłatnie skonsultować postawę młodego człowieka z fizjoterapeutą. Fizjobus będzie dostępny od godziny 10 do 16. Konsultacje skierowane są przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym. I jeszcze zaproszenie do Lichenia.
1: W najbliższą sobotę, 29 sierpnia, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na koncert poezji śpiewanej. W Zakątku Maryi, nieopodal Domu Pielgrzyma Arka, wystąpi zespół Wszystkiego Dobrego. Artyści zaprezentują premierowy program utworów maryjnych inspirowanych poezją księdza Jana Twardowskiego. Między innymi tekstami z tomików Matka dla Wszystkich, Zawsze Obecna oraz Jak Troskliwa Matka. Koncert rozpocznie się tuż po mszy świętej o godzinie 16. Warto dodać, że pomysł na ten projekt narodził się właśnie w licheńskim Zakątku Maryi, a wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła Wiktoria Desecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Cieszmy się słonecznym, ciepłym dniem, który mamy. Cieszmy się tym bardziej, że zbliża się wrzesień, który już takich dni będzie miał zdecydowanie mniej. Wrzesień to już w końcu tak bardziej bliżej nam do jesieni niż do lata. Dzisiaj ciepło, 24 stopnie teraz jeszcze na termometrach, jutro nawet 28, choć 29 też znalazłem w prognozach pogody. A więc ciepły piątek rozpoczynający ostatni weekend tegorocznych wakacji. W sobotę deszczowo, w niedzielę znowu zacznie pojawiać się większa ilość słońca, ale już podczas tych weekendowych dni nie będzie tak ciepło jak w piątek.
2: Konin FM.
3: A więc tak, jeśli grillować, to w sobotę będzie z tym ciężko, zwłaszcza w pierwszej połowie tego weekendowego dnia, bo wtedy najbardziej możliwe są opady deszczu w naszym regionie. Witam po 17:00, zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy, kalendarz świąt nietypowych. Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych teraz, no i mamy też Dzień Tira. Jak to było, żebym dobrze powiedział? Pozdrowienia dla wszystkich jeżdżących koniem. Tak, bo to też taki duży samochód. Kto choć trochę wie, o co chodzi z samochodami tymi większymi, dużymi mobilkami, jak to się w pewnych kręgach mówi, no to już na pewno to moje określenie rozszyfrował. Dla wszystkich teraz też informacja na naszej antenie dotycząca słońca. Ono w znaku panny pracuje 13 godzin i 56 minut dzisiaj. Zachód słońca 19:46.

Witam tych wszystkich, którzy teraz podróżują, a więc tak, uważajcie w okolicach ulicy Spółdzielców, uważajcie w okolicach świateł Przemysłowa. Trasa warszawska-poznańska, uważajcie na samej Przemysłowej oraz na ulicy Europejskiej. To taki szybki meldunek z Konina. No i nie zapominajcie o remontowanych starych mostach w trasie warszawskiej. Tam cały czas mamy utrudnienia. Jadąc ze starej części Konina do nowej, pamiętajcie o takich podskokach góra-dół, gdy jedziecie tym mostem, który jest czynny. Naprawdę tam trzeba uważać, no i trzeba już pewnie nawet jechać mniej niż to, co jest dozwolone w tym miejscu. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie jeszcze zerkamy, to jesteśmy teraz, drodzy zmotoryzowani, w Turku 72. Tą trasą tam dojeżdżamy, no i z Turku 72 wyjeżdżamy. Przez Turek przejeżdżając tą trasą, uważajcie na Łąkowej i Uniejowskiej. Większy ruch też spotkacie na Alei Jana Pawła II. Bezpiecznej podróży Konin i okolice. Tego Wam życzy Konin FM.

Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile. Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.

Gigi D'Agostino. 21 minut po 17 to czas, a Gigi D'Agostino to wykonawca, który już kończy swój występ na fali 104.1 FM. Teraz informacja o orderze uśmiechu dla prezes Fundacji Podaj Dalej, bowiem dziś w Mikorzynie podczas trwającego pikniku przyjaciół małych odkrywców Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, odebrała order uśmiechu. Otrzymała ona również różę, ale musiała też przejść test, czyli wypić kielich soku z cytryny, a następnie się uśmiechnąć. To się udało. Prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej została 1097 osobą, która otrzymała to wyróżnienie. Był to szczególny moment w historii Fundacji, bowiem jej patron, świętej pamięci dr Piotr Janaszek, został odznaczony orderem uśmiechu w roku 98. Przypomnijmy, dr Piotr Janaszek od roku 1981 w Mielnicy nad jeziorem Gopło organizował obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy są niepełnosprawni. Łączył rehabilitację z aktywnością, zabawą i przekonaniem, że każdy człowiek może więcej niż czasem sam o sobie myśli.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wiemy, gdzie zostaną dostarczone kolejne mobilne kuchnie. Takie zestawy do gotowania podczas festynów zyskają strażacy skrępy koło Tuliszkowa, koło gospodyń w Korwinie, niedaleko Słupcy, KGW Kogiel-Mogiel w Kazimierowie w gminie Stare Miasto, do tego gospodynie z Rychwała, ze Spławia w gminie Golina, a także strażacy z Lądku i koło gospodyń wiejskich Dąbrowianki. A to tylko kilka z niemal 40 organizacji w całej Wielkopolsce, które za sprawą wsparcia samorządu województwa będą dysponować możliwościami organizowania dla mieszkańców warsztatów z niemarnowania żywności. Łącznie pójdzie na to blisko 400 tysięcy złotych. W samym Koninie małą mobilną kuchnię warsztatową od kilku lat posiada Bank Żywności. Dzięki temu podczas plenerowych imprez pokazywane jest publiczności, jak w praktyce z resztek jedzenia i produktów z krótkim terminem ważności przygotować pełnowartościowe dania. W całym kraju marnujemy rocznie blisko 5 milionów ton jedzenia. Około 10% tej żywności wyrzucamy na śmietniki u nas w Wielkopolsce. Powodem tego są bardzo często chwytliwe promocje w marketach, które nakłaniają nas do kupowania pełnych koszy, choć potem niekoniecznie zawsze jesteśmy w stanie spożyć wszystko w terminie. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zaprasza 25 września do Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu na bezpłatną konferencję Od programu do praktyki. Krytyczne myślenie w edukacji i rozwoju zawodowym. Spotkanie będzie poświęcone kompetencjom potrzebnym zarówno w szkole, jak i na rynku pracy, szczególnie w czasach nadmiaru informacji, działania algorytmów i rozwoju sztucznej inteligencji. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o sposobach rozwijania kompetencji kluczowych, wykorzystywania krytycznego myślenia przy planowaniu kariery, mobilności międzynarodowej, kreatywności i krytycznym myśleniu w biznesie. W programie znajdą się także zagadnienia związane ze sztuką argumentacji, racjonalną dyskusją oraz pracą z młodym pokoleniem. Nie zabraknie praktycznych przykładów, wymiany doświadczeń i dyskusji z udziałem przedstawicieli edukacji, nauki, biznesu i instytucji publicznych. Do udziału zaproszono dyrektorów i nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów szkolnych, przedstawicieli samorządów i organów prowadzących, instytucji rynku pracy i organizacji edukacyjnych, pracodawców, a także uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Celem spotkania będzie poszukanie sposobów wykorzystania krytycznego myślenia w szkole, pracy i codziennym życiu. Wydarzenie objęli patronatem honorowym marszałek województwa wielkopolskiego oraz wielkopolski kurator oświaty. Udział jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w internecie. Przed nami początek roku szkolnego, a dla Stowarzyszenia Laboratorium Edukacji i Ratownictwa AirLab w Koninie to również czas wejścia na jeszcze większe obroty. Dla młodych instruktorów pierwszej pomocy to szansa, aby wiedza z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach zagrożenia dotarła do jak największej liczby osób. Dlatego AirLab zaprasza do skorzystania z zajęć w swojej siedzibie. Są one prowadzone wolontaryjnie i są dostosowane do wieku, potrzeb oraz możliwości uczestników. Posłuchajmy filmiku zamieszczonego na profilu społecznościowym AirLabu.
3: A co gdybyś ty musiał dzisiaj komuś uratować życie? Wiedziałbyś, co zrobić?
4: To właśnie tutaj, w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie, znajduje się siedziba naszego Laboratorium Edukacji i Ratownictwa AirLab Konin.
3: Jeździmy do szkół, firm i organizacji. Pojawiamy się też na festynach i wydarzeniach.
4: Bo AirLab to nie tylko sala.
5: To stowarzyszenie, które rozwija ideę edukacji ratowniczej, kształtując młode pokolenie w duchu odpowiedzialności, empatii i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
4: Prowadzimy warsztaty i szkolenia, na których nie tylko słuchasz, przede wszystkim działasz. Uczymy się, ćwiczymy, działamy razem.
6: I niezależnie od tego, gdzie się spotykamy, wszyscy mamy jeden cel.
7: Być gotowym, kiedy ktoś będzie potrzebował naszej pomocy.
8: Bo za każdym uratowanym życiem stoi czyjś cały świat.
2: Jeżeli jakaś grupa młodzieży czy dorosłych chciałaby skorzystać z takiej bezpłatnej oferty, wystarczy skontaktować się z AirLabem. To pierwsze w Polsce miejsce, w którym instruktorami pierwszej pomocy są dzieci i młodzież. Laboratorium w Szkole Trójce w Koninie przy ulicy Sosnowej dysponuje profesjonalnym wyposażeniem w treningowy sprzęt medyczny, który zakupiono m.in. za sprawą konińskiego budżetu obywatelskiego.

charakterystyczna chrypka, gwiazda, nowa gwiazda polskiej sceny muzycznej, tak ostatnio napisano o niej. Zalia na naszej antenie, czyli ta, która wystąpiła w tegorocznym Męskim Graniu. No chyba każdy z nas słyszał, lubi utwór Nareszcie. Na pewno nasi słuchacze lubią, bo co niedzielę proszą o ten właśnie utwór w radiowym koncercie życzeń. Zalia w Męskim Graniu. To za nami, bo Męskie Granie za nami, ale Zalia na naszej antenie na pewno jeszcze nie raz się zaprezentuje. Tym razem piosenka pod tytułem Diament. Na naszej antenie też często możecie usłyszeć zespół Boysa. To jest też gwiazda tegorocznych dożynek gminno-parafialnych na terenie gminy Ślesin już 30 sierpnia. Ten zespół o godzinie 14 wystąpi na tych dożynkach. To jest gmina Ślesin. Tam zapraszamy. Tam na pewno dużo się będzie działo. 30 sierpnia też dożynki w parku w Posadzie. To jest teren gminy Stare Miasto. Wszystko o 15 rozpoczyna się mszą świętą w kościele w Posadzie. O 18 część artystyczna, między innymi zabawa z zespołem Forte oraz występ, koncert zespołu Guzowianki i kapeli spod Dębu. To od 18 w Posadzie. A przypomnę, w Ślesinie, na terenie gminy Ślesin, dożynki gminno-parafialne z tym zespołem, który chyba najbardziej znany jest z piosenki Jesteś Szalona, czyli formacja Boys. Dla szalonych teraz kobiet i szalonych panów Sophie Elix Bextor o pewnym morderstwie zaśpiewa.

0: Dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

9,5 minuty, dzień na ZOO do 18. I przypominam, na naszym radiowym Facebooku możecie wyrazić swoją opinię dotyczącą wzrostu, kolejnego wzrostu opłat za przejazd autostradą A2 z Konina w stronę Poznania i dalej do Nowego Tomyśla. Autostrada koncesyjna, koncesja aż do roku 2037. Jeszcze 11 lat, no i można by było też pobawić się w taką licytację, ile będziemy wtedy płacić za przejazd odcinkiem, na przykład z Konina do Wrześni, czy na przykład jeszcze przez te 11 lat takie będą podwyżki, że na przykład te ceny osiągną 100 zł. Można wróżyć z fusów, no ale kto wie, kto wiedział, że na przykład cena osiągnie 41 zł, a przypomnijmy, ta autostrada płatna jest od roku 2002 i wtedy za przejazd odcinkiem Konin Września płacono 10 zł. Dzisiaj myślę, że takie 10 zł, cudzysłów, w jakimś stopniu by było jeszcze akceptowalne dla wszystkich, którzy chcieliby tą trasą jechać. Wartość 41 szczerze mówiąc jest średnio zachęcająca. Swoją opinię możecie wyrazić na naszym radiowym Facebooku. Przypominam, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Przypomnijmy, od 11 września 41 zł będziemy płacić na bramkach na autostradzie A2. Jutro piątek, rozpoczęcie weekendu, ostatniego weekendu tegorocznych wakacji. O tym też pamiętajcie i do tego weekendu, ostatniego wakacji, przygotowujcie się. Ja też będę się przygotowywał na spotkanie moje z wami. Jutro ono rozpocznie się o godzinie 15. Za dzisiaj dzięki. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia, mówię bye bye.

0: dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama. Konin FM.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy kontra Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwem aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 widzów. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali 3 sparingi z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
8: Trener powiedział, że udało nam się przećwiczyć to, co chcieliśmy. A głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko. W nogach też czuć, że dobra praca była. Teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
7: Mecz w Rydze, decyzją FIBA, odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy w drugiej kolejce eliminacji zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Czeska para Karolina Muchowa i Jakub Mędrzyk wygrała finał miksta tenisowego US Open. W decydującym spotkaniu w Nowym Jorku pokonali Szwajcarkę Belindę Bencic i Włocha Flavio Cobollego 6-3, 1-6, 10-6. Z turnieju miksta ostatecznie wycofała się Iga Świątek, która miała grać w nim z Kasperem Rudem.

104.1. Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO. Reklama.

0: Lunin FM. Pogoda.
1: Przed nami spokojna noc. Nad ranem na zachodzie Polski może trochę popadać. Jutro wrócą upały. Na zachodzie 31 stopni, w centrum powyżej 25. Najchłodniej stosunkowo na północnym wschodzie, tylko trochę powyżej 20. W sobotę wszędzie zrobi się chłodniej i ma być burzowo.

0: domu widać kobiecą rękę.
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rotnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3-6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
5: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogaczar wygrał szósty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogaczar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Przed nami spokojna noc. Nad ranem na zachodzie Polski może trochę popadać. Jutro wrócą upały. Na zachodzie 31 stopni, w centrum powyżej 25. Najchłodniej stosunkowo na północnym wschodzie, tylko trochę powyżej 20. W sobotę wszędzie zrobi się chłodniej i ma być burzowo.
0: Konin FM.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Reklama.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Melonin FM. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.